yɛ wu a wokɔ ɔsɛ yɛne kura tɔɔ yɛmfa yɛne wuria no ɛna bi ne wodi ɛne wokɛ sa yɛbɛkɔ kure mu onua yɛwo yɛ nyame ku so a wɔfɔ kɔkɔ atumfo no gyae ɛbra yesu ɛyi na naana mfɛs ɛne wadwuma nyinaa sɛ adwuma asɛ nyinaa kyerɛ sɛ wode wo tu kɔhyɛ baabi na nna mekamfo yesu ma wo sɛ sɛ wobɛpɛgya wo sa aka kyɛ awurade sɛ awurade gye me a wowa